roku, my bazamy żaną piami ją ogoła weni. Ekura tu mi, tu mi, tu mi minia. Ekura tu, a tu, a tu, a tu. A fani oku sani se, ora Yesu Kristo no wai. Ah, what you love it? Na mi yeri e to mi swatche. Ah, na Jesus na yu put it in away. Ah,

sobre kata jwana se Abraham ni onyankopon na te no kurem bregura de fra ne kachira ne se meni onyankopon twie dia po nante meni na yape na mema mapam adam ne wontem jwana se oyie sitiem amen.